0: Ty łajdaku, co to za życie nam zgotowałeś? Pies ci mordy lizał.
1: And by the brilliant hand of Mike Stefinski, Pia Janik, Drinking with Johnny, with Song of the Year from Frankie Lyska and Blue Man.